0: soki osongeli tokosala manso oyo biso tozali kolinga. Bon, tokoloba mingi te, soki tolobi mingi pe ekozala mpe mwa likambo moko, hein? Alors, nyonso wana tozali kokende na mode moko ya R.
1: Ouais.
0: Ya biso moko na R.
1: Blanc.
0: Aha. Bon, alors, ma sœur mwana na Congo, yo pe oyokola na Brazzaville. Pesanga mundulo oyo pe toyoka pe bato pe ya pembeni pe bayoka biso, hein? Bon, toke ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze.